0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry Państwu. W piątek 15 maja witam Państwa bardzo serdecznie Dorota Banasiak. Witam Państwa w to piątkowe popołudnie i zapraszam do wysłuchania polskiego programu radia SBS. A oto co proponujemy w dzisiejszej audycji. Już za chwilę nadamy przegląd wiadomości radia SBS, po czym temat dnia. W Pekinie doszło do spotkania między Donaldem Trumpem a przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Po rozmowach prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że Chiny zaoferowały pomoc w łagodzeniu konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Spotkanie na najwyższym szczeblu koncentrowało się głównie na wojnie na Bliskim Wschodzie, sytuacji w Cieśninie Ormus oraz obawach o globalne skutki gospodarcze tego konfliktu. O szczegółach zaraz po dzienniku. Następnie nadamy dalsze aktualności z Australii. Wielkość majątków australijskiej średniej klasy relatywnie spadła, kiedy majątki najbogatszych obywateli kraju się powiększyły oraz wyrok sądowy orzekający o winie sieci supermarketów Coles w sprawie celowych manipulacji cenami w promocjach Down Down. O tym mowa będzie w magazynie Australia jak minął tydzień. Z uwagi na trwającą Eurowizję powiemy również o wynikach drugiego półfinału tego konkursu. Już wiemy, że Australijka Delta Goodrem przechodzi do finału. Zatem w finale Eurowizji mamy dwie kandydatki z pewnością bliskie naszym sercom i Deltę z utworem Eclipse i Alicję, przedstawicielkę Polski z piosenką Pray. W programie posłuchamy, co nasi znajomi i znani w Australii polonijni wokaliści Asia Łunarzewska i Michał Macioch, a także słuchacze myślą o tegorocznej piosence tak Polki, jak i Australijki. Przy tym muzycznym eurowizyjnym temacie powrócimy do piosenek sprzed lat, które reprezentanci Polski zaśpiewali na konkursie, a było ich sporo, między innymi Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Kasia Kowalska, Anna Maria Jopek, Mietek Szcześniak. Także będzie dzisiaj muzycznie. Oprócz tego w naszym programie, jak co piątek, nadamy kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat mini programu to Anna Przemyślitka, matka książąt oraz minerały. A na koniec audycji będą ogłoszenia lokalne. To wszystko przed nami. Zapraszam Państwa do pozostania z nami przez następną godzinę, czyli do końca programu, i życzę miłego odbioru.

Oto przegląd wiadomości radia SBS. 15 maja przed mikrofonem Agnieszka Berton. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oskarżył Zjednoczone Emiraty Arabskie o wspieranie Stanów Zjednoczonych i Izraela podczas konfliktu z Iranem. Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw BRICS w Nowym Delhi ostrzegł, że USA i Izrael nie są w stanie zagwarantować Emiratom bezpieczeństwa. Napięcia rosną w czasie zakłóceń na rynku energii i wzrostu cen ropy. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że chiński przywódca Xi Jinping zaoferował pomoc w mediacji pokojowej z Iranem. Według Trumpa Xi chce też ponownego otwarcia ciśniny Ormuz, kluczowej dla transportu ropy. Trump potwierdził również, że Chiny planują zamówić 200 samolotów Boeing, choć nie ogłoszono jeszcze żadnych dużych porozumień. Przywódcy mają wziąć udział w spotkaniu przy herbacie, po czym prezydent USA wróci do Waszyngtonu. 6 pasażerów statku wycieczkowego objętego śmiertelnym ogniskiem hantawirusa ma dziś przed południem przylecieć do Perth. W grupie jest 5 Australijczyków i obywatel Nowej Zelandii. Australijski minister zdrowia Mark Butler poinformował, że wszyscy mają negatywne wyniki testów i nie wykazują objawów choroby. Po przylocie trafią do ośrodka kwarantanny w Bullsbrook, gdzie spędzą co najmniej 3 tygodnie. Nowe dane australijskiego resortu zdrowia pokazują, że starsi Australijczycy czekają średnio rok na dostęp do usług opieki senioralnej. Na liście oczekujących znajduje się ponad 48 tysięcy osób, a czas oczekiwania wynosi od 320 do 386 dni w zależności od stanu lub terytorium. Organizacje wspierające seniorów alarmują, że wielu starszych ludzi rezygnuje z ubiegania się o pomoc, ponieważ nie wierzy, że otrzyma potrzebne wsparcie. Australijska sieć supermarketów Coles została uznana przez sąd federalny za winną wprowadzania klientów w błąd fałszywymi promocjami Down Down. Według sądu ceny produktów były wcześniej podnoszone, a potem obniżane i reklamowane jako okazje. Coles broni swojej polityki cenowej, ale firmie grożą wielomilionowe kary. Podobna sprawa przeciwko Woolworths czeka nadal na wyrok. Australijski sąd federalny przyznał społeczności pierwszych narodów Jindjibarndi 150 milionów dolarów odszkodowania od firmy Fortescue Metals za szkody kulturowe związane z działalnością kopalni Solomon Hub. Rdzenni mieszkańcy twierdzą jednak, że kwota jest zbyt niska i nie rekompensuje utraty świętych miejsc oraz więzi z ziemią przodków. Polski rząd zapowiada budowę fabryki polskiego samochodu elektrycznego. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku, a pierwsze auta mogą zjechać z taśm w 2029 roku. Projekt finansowany jest m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Minister aktywów państwowych podkreśla, że ma to być jeden z kluczowych elementów rozwoju polskiego przemysłu i elektromobilności oraz przykład bardziej biznesowego zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Bożena Borowiec obejmie mandat poselski po zmarłym tragicznie Łukaszu Litewce z Lewicy. Borowiec pracuje obecnie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej była m.in. wiceprezydentką Dąbrowy Górniczej. Polska nadal zajmuje jedno z ostatnich miejsc w rankingu ILGA Rainbow Europe, 39 na 49 krajów, jeśli chodzi o prawa osób LGBT. Mimo braku uznania małżeństw jednopłciowych w polskim prawie, sąd w Lublinie nakazał zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch kobiet zawartego w Portugalii. To pierwsza taka sprawa dotycząca osób mieszkających na stałe w Polsce i możliwy precedens. Orzeczenie oparto na wyroku, który wskazuje, że małżeństwa zawarte legalnie w Unii Europejskiej powinny być uznawane. Sprawa może otworzyć drogę do kolejnych rejestracji, choć polskie prawo nadal wymaga zmian. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,62 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Agnieszka Berton. SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. O spotkaniu między Donaldem Trumpem a przywódcą Chin Xi Jinpingiem, do jakiego doszło w Pekinie, ponownie Agnieszka Beczen.
1: Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Chiny zaoferowały pomoc w łagodzeniu konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem po rozmowach z Xi Jinpingiem w Pekinie. Spotkanie na najwyższym szczeblu koncentrowało się głównie na wojnie na Bliskim Wschodzie, sytuacji w Cieśninie Ormuz oraz obawach o globalne skutki gospodarcze konfliktu. Wizyta ujawniła też delikatną równowagę w relacjach obu mocarstw, wciąż napiętych przez kwestie Tajwanu, handlu i rywalizacji militarnej. Według relacji USA liczą na wsparcie Chin w kontaktach z Iranem, który pozostaje jednym z kluczowych punktów rozmów prowadzonych za zamkniętymi drzwiami w Wielkiej Hali Ludowej. Trump twierdzi, że Xi Jinping zaoferował pomoc w złagodzeniu kryzysu i ewentualnym ponownym otwarciu cieśniny Ormuz. Prezydent Xi chciałby, żeby doszło do porozumienia, chciałby, żeby zawarto umowę i zaoferował pomoc. Powiedział, że jeśli może w czymkolwiek pomóc, chętnie to zrobi. Dodał też bardzo, chciałbym pomóc, jeśli mogę w czymkolwiek i że chciałby zobaczyć otwarcie cieśniny Ormuz. Cieśnina Ormuz odpowiada za transport około 1/5 światowych dostaw ropy, a jej zakłócenia wpływają na globalne rynki energii. Chiny mają istotny interes w utrzymaniu jej otwarcia, ponieważ są największym odbiorcą irańskiej ropy. Jednocześnie USA oczekiwały od Pekinu gwarancji, że nie będzie on wzmacniał Iranu militarnie. W rozmowie z Fox News prezydent Trump stwierdził, że Xi Jinping złożył jedno istotne zobowiązanie, że Chiny nie będą dostarczać Iranowi sprzętu wojskowego. Powiedział, że nie będzie dostarczał sprzętu wojskowego. To duża deklaracja. Powiedział to dzisiaj. To naprawdę duże oświadczenie, bardzo stanowczo. Jednocześnie dodał, że kupują tam dużo ropy i chcieliby to dalej robić. Sekretarz stanu USA Marco Rubio stwierdził później, że rozmowy w Pekinie doprowadziły do przynajmniej jednego rzadkiego punktu porozumienia między Waszyngtonem a Pekinem, że Iran nie powinien militaryzować cieśniny Ormuz. Strona chińska powiedziała, że nie popiera militaryzacji cieśniny Ormuz ani systemu opłat za jej przepływ. I to jest również nasze stanowisko. Nigdy nie poprzemy irańskiego systemu opłat w cieśniny Ormuz, ani nie uważamy, by Iran miał prawo stawiać miny na wodach międzynarodowych. Dlatego dobrze, że mamy w tej kwestii sojusz albo przynajmniej porozumienie. Mister Rubio powiedział, że Chiny powtórzyły również swoje długotrwałe stanowisko, że Iran nie powinien posiadać broni jądrowej. Iran jest sygnatariuszem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W związku z tym nie powinien posiadać broni nuklearnej i dziś ponownie to potwierdzili. Gdy Donald Trump i prezydent Xi Jinping spotkali się w Pekinie, konflikt z Iranem był również jednym z głównych tematów rozmów podczas szczytu ministrów spraw zagranicznych BRICS w Nowym Delhi, gdzie dominowały obawy o wzrost cen ropy i możliwe globalne skutki gospodarcze. Na marginesie spotkań irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi rozmawiał z rosyjskim szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Choć Iran zdominował agendę w Pekinie w tle, pojawiła się także inna kwestia – Tajwan. Według oficjalnego komunikatu Chin Xi Jinping ostrzegł Trumpa, że Tajwan pozostaje najbardziej wrażliwą kwestią w relacjach USA-Chiny i jej niewłaściwe prowadzenie może doprowadzić do konfrontacji. Jednocześnie publicznie chiński przywódca przyjął bardziej wyważony ton. Podczas bankietu państwowego w Wielkiej Hali Ludowej Xi określił relacje USA-Chiny jako zbyt ważne, by mogły się nie udać. Obie strony zgadzają się, że relacje chińsko-amerykańskie są obecnie najważniejszymi relacjami dwustronnymi na świecie. Musimy sprawić, by działały i nigdy ich nie zmarnować. Zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone zyskują na współpracy, a tracą na konfrontacji. Nasze kraje powinny być partnerami, a nie rywalami. Uzgodniliśmy budowę konstruktywnych relacji chińsko-amerykańskich opartych na strategicznej stabilności, aby wspierać ich zdrowie. umowy i zrównoważony rozwój oraz przynieść światu więcej pokoju, dobrobytu i postępu. Pod starannie wyreżyserowanym i dyplomatycznym językiem napięcia pozostają wysokie. Chiny nadal zwiększają presję militarną wokół Tajwanu, podczas gdy Waszyngton pozostaje prawnie zobowiązany do wspierania wyspy w jej obronie. Marco Rubio podkreślił, że Stany Zjednoczone nie zmieniły swojego stanowiska. Każda wymuszona zmiana obecnego status quo byłaby zła dla obu krajów. Jedną z kwestii, na którą zwracali uwagę Chińczycy i z czym się zgadzamy, jest strategiczna stabilność w naszych relacjach, konstruktywne relacje, ale także takie, które zapewniają stabilność strategiczną, aby nie dochodziło do nieporozumień mogących doprowadzić do szerszego konfliktu. Mimo różnic Waszyngton i Pekin podczas wizyty starały się pokazać, że relacje między nimi pozostają możliwe do utrzymania i że rywalizacja między USA a Chinami nie musi przerodzić się w konflikt. Co dalej? Przed prezydentem USA jeszcze przyjęcie przy herbacie, po którym wróci do Waszyngtonu. Na podstawie materiału Esama Al-Ghaliba z SBS News w języku polskim opracowała Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: SBS Audio.
1: naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
2: Ja, Dalia, 准备好了吗?
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
0: sbs.com.au/audio.
8: Witam Państwa ponownie przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do wysłuchania dalszej części programu radia SBS. Oto co jeszcze przed nami. Drodzy Państwo, dzisiaj muzycznie, jak wiemy, trwa konkurs Eurowizja. Powiemy zatem o wynikach drugiego półfinału konkursu. Już wiemy, że Australijka Delta Goodrem przechodzi do finału. Zatem w finale mamy dwie kandydatki z pewnością bliskie naszym sercom. I mamy i Deltę, i Alicję, drodzy Państwo. Przedstawimy dzisiaj Państwu głosy naszych słuchaczy. Słuchaczy, którzy wypowiedzieli się na temat, co myślą o tegorocznej piosence Polki, Alicji, piosenki Pray, a także porozmawiamy ze znanymi polonijnymi wokalistami Asią Łunarzewską i Michałem Maciochem, również o tym, co myślą na temat polskiej reprezentantki i piosenki Pray, a także co myślą na temat utworu Australijki Delty Goodrem. Przypomnijmy, że Polska wielokrotnie występowała już na Eurowizji. Wśród wykonawców znaleźli się Edyta Górniak, Justyna Styczkowska, Kasia Kowalska, Anna Maria Jopek, Mietek Szcześniak. Zatem w tym muzycznym, eurowizyjnym nastroju powrócimy do piosenek sprzed lat, które nasi reprezentanci zaśpiewali na tym konkursie. Oprócz tego, jak co piątek, nadamy kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiaj Małgorzata Żuchowska mówić będzie o Annie Przemyślitce, matce książąt oraz minerałach, a na koniec będą ogłoszenia lokalne. Zanim przeniesiemy się na scenę Eurowizji, nadamy oczywiście aktualności z Australii w magazynie Australia jak minął tydzień. To za chwilę, ale wcześniej piosenka, którą reprezentant Polski przedstawił na Eurowizji w 1999 roku, Mietek Szcześniak i Przytul mnie mocno.

0: Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na magazyn Australia, jak minął tydzień. W minionym tygodniu wydarzyło się wiele, zarówno w finansach, jak i na arenie politycznej, a oto szczegóły. Partia One Nation obserwuje okręgi wyborcze Partii Pracy w zachodnim Sydney i wystawi potencjalnych kandydatów w wyborach federalnych w 2028 roku, powiedział Barnaby Joyce. Po tym, jak One Nation wygrała w okręgu Fara, odnosząc historyczne zwycięstwo. W minioną sobotę, odnosząc wyborcze zwycięstwo, które przerwało 77-letnią dominację koalicji w tym okręgu Nowej Południowej Walii, wybrany został David Farley. Był to pierwszy znaczący sukces One Nation w walce o mandat w Izbie Niższej Parlamentu od czasu powstania tej partii w 1997 roku. I co może okazać się przełomem w australijskiej polityce, to fakt, że prawie po 80 latach dominacji koalicji wyborcy Farrera zdecydowanie odwrócili się od głównych australijskich politycznych partii. W ramach proponowanych zmian budżetowych i szeroko zakrojonej reformy podatku od zysków kapitałowych zapowiadanych przez Australian Labour Party, zamożniejsi, starsi Australijczycy będą musieli płacić znacznie wyższe podatki przy sprzedaży różnych aktywów, takich jak nieruchomości czy akcje. Opinie są podzielone co do tego, czy zmiany dotyczące podatku od zysków kapitałowych proponowane przez ministra skarbu Chalmersa są zbyt radykalne, czy też w ogóle nie stanowią prawdziwej reformy. Eksperci ostrzegają, że przejście na nowy system stworzy skomplikowane i uciążliwe obowiązki związane z przestrzeganiem nowych przepisów. Tymczasem minister skarbu pozostawił wiele kwestii, jak to podkreślił, do ustalenia, a szczegóły mają zostać dopracowane przez Urząd Podatkowy Australian Taxation Office, ATO. Lider opozycji Angus Taylor przedstawił swoją odpowiedź do budżetu federalnego. W jego propozycji stawki podatkowe będą indeksowane według inflacji. To znaczy, podatnicy będą płacić mniej podatków, tylko obywatele będą mogli otrzymać pomoc socjalną. Oraz proponują także ograniczyć masową imigrację. Australia nakłada kary finansowe i zakazy podróżowania dla wysokich rangą irańskich urzędników odpowiedzialnych za ucisk kobiet i dziewcząt w ramach represji wobec społeczeństwa reżimu tego kraju. 7 Irańczyków i 4 podmioty prawne zostały objęte sankcjami w odpowiedzi na brutalny ucisk narodu irańskiego, a także na bezprawne zatrzymania cudzoziemców, jak ogłosiła we wtorek minister spraw zagranicznych Penny Wong. Niezależne szacunki wskazują, że w styczniu, gdy w całym kraju wybuchły protesty, siły irańskie zabiły ponad 30 tysięcy osób. Rząd Północnego Terytorium przedstawił przełomową reformę legislacyjną, której celem jest przyznanie pracownikom opieki społecznej większych uprawnień do usuwania dzieci z niebezpiecznych dla nich środowisk. Projekt ustawy zakłada, że ani rasa dziecka, ani jego pochodzenie kulturowe nie mogą być już powodem pozostawienia dziecka w sytuacji zagrażającej jego bezpieczeństwu. Wartość majątku w australijskiej klasy średniej relatywnie spada na wartości, ponieważ ogromny wzrost cen nieruchomości od czasu pandemii COVID-19 zwiększył bogactwo najbogatszych obywateli kraju. Nowa analiza wskazuje, że w ciągu ostatnich 5 lat majątek netto najbogatszych Australijczyków znacznie wzrósł, podczas gdy wartość aktywów posiadanych przez krajową klasę średnią uległa stagnacji. Ekonomista Terry Rowsley pokazuje, że średni majątek australijskiej rodziny w latach 24-25 wzrósł o 24% z 1 260 000 dolarów w latach 2019-20 do 1 560 000 dolarów. W tych obliczeniach ogólna wartość aktywów to nieruchomości, emerytury, oszczędności, firmy i pojazdy, pomniejszone o wszelkie długi. Chociaż liczba ta wydaje się sugerować, że ogólny majątek Australijczyków wzrósł, przeciętny wspólny majątek gospodarstwa domowego jest obecnie warty 1,5 miliona dolarów. To jednak majątek tych najbogatszych powiększył się znacznie bardziej niż tych przeciętnych. Sieć supermarketów Coles, używając sklepowych promocji Down Down, została uznana winną celowego wprowadzenia klientów w błąd. Jest to ciosem prawnym, który może mieć poważne konsekwencje finansowe dla samoobsługowego giganta. Wczoraj rano sędzia Sądu Federalnego Michael O'Brien wydał wyrok, stwierdzając, że firma Coles podawała, cytat, informacje, które wprowadzały w błąd. Cytat, doszedłem do wniosku, że z 13 z 14 paragonów Down Down, które były przedmiotem postępowania, wprowadzało w błąd, powiedział sędzia. I dodał, oznaczone produkty nie były wcześniej sprzedawane po cenie podanej na paragonie przez znaczący okres czasu, w związku z czym zniżka przedstawiona na paragonach nie była autentyczna. Firma Coles dopuściła się działań handlowych, które wprowadzały klientów w błąd, dodał sędzia. To tyle w dzisiejszym magazynie Australia, jak minął tydzień. Za uwagę dziękuję Państwu. Dariusz Paczyński, SBS Polish.
1: Wybierz sbs.com.au/polish. Jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.

Goodrum i jej piosenka Eclipse, która przeszła do finału. Właśnie ten utwór słuchamy. Australijska uczestniczka Eurowizji Delta Goodrum mówi, że jest wdzięczna za awans do wielkiego finału. Piosenkarka i była gwiazda Neighbours, która jest prawdopodobnie najbardziej znaną australijską artystką w konkursie piosenki w 2026 roku dla Australijczyków, zaśpiewała właśnie tę piosenkę Eclipse z akompaniamentem harfistki. W kulminacyjnym momencie jej występu Goodrum została uniesiona w powietrze z wewnątrz pianina. Piosenkarka i autorka tekstów powiedziała, że ten moment jest punktem kulminacyjnym scenicznego wydarzenia. Stałam na wielu pianinach, grałam na wielu, skakałam również po wielu pianinach, ale tym razem byłam bardzo podekscytowana, bo nigdy nie zostałam uniesiona w górę z wewnątrz pianina, więc nie mogłam się doczekać, żeby zobaczyć, jak to będzie. A kiedy nie śpiewasz, to jest o wiele wyżej, niż ci się wydaje, ale kiedy śpiewasz, to po prostu nie czułam, jak wysoko się unosimy. Powiedziała Delta Goodrum. Do finału w drugiej rundzie półfinału konkursu Eurowizji oprócz Australii awansowało również 9 innych krajów, w tym Bułgaria, Ukraina, Norwegia, Rumunia, Malta, Cypr, Albania, Dania i Czechy. Konkurs piosenki Eurowizja to już tradycyjne święto muzyki pop, ale w tym roku przyćmiły go kontrowersje, ponieważ kilka krajów zbojkotowało konkurs z powodu udziału w nim Izraela. Wielki finał Eurowizji będzie transmitowany na kanale SBS na żywo w niedzielę rano o 5 rano czasu wschodnioaustralijskiego na kanałach SBS i SBS On Demand, a powtórka nadana zostanie o godzinie 19 czasu wschodnioaustralijskiego w niedzielę zaraz po programie SBS World News. Jak wiemy, w Australii nie możemy głosować na kandydata Australii, w tym przypadku kandydatkę Australii Delta Goodrum, ale możemy głosować na kandydatów innych krajów, w tym na przedstawicielkę Polski Alicję Szemplińską i jej utwór Pray. O tym, jak głosować, powiemy w dalszej części programu, ale wcześniej piosenka Alicji Pray.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Na ten temat wypowiedział się Michał Macioch.
2: Dzień dobry Państwu, witam Ciebie Dorota, witam wszystkich słuchaczy. No Szanowni Państwo, zdecydowanie wielkie emocje, które wiążą się z występem naszej reprezentantki Alicji Szemplińskiej, która w tym roku reprezentuje Polskę na Eurowizji 2026 ze swoim utworem Pray. Nie będę ukrywał, że bardzo doceniam zdolności wokalne naszej reprezentantki. Naprawdę wspaniała intonacja, dykcja, cała interpretacja w ogóle piosenki, no i przede wszystkim niesamowita kontrola głosu, jak na młodą wokalistkę, jak na młodą twórczynię, po prostu reprezentuje w tym momencie naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. Bardzo cieszy również też to, że sam utwór w sobie jest unikalny, być może nie jest eurowizyjny i nośny, ale z drugiej strony ostatnie lata pokazały nam, że na Eurowizji doceniane są przeróżne aspekty. Mam nadzieję, że tym razem twórczość i przede wszystkim taki właśnie soulowy i R&B vibe naszej reprezentantki zostanie doceniony, ponieważ jest zdecydowanie wyjątkowy. Chyba jeszcze w historii Eurowizji nie było tak niezwykłego utworu. Przede wszystkim trzeba też tutaj docenić, oprócz walorów wokalnych artystki, całokształt po prostu wystąpienia. Uważam, że jest naprawdę fajna inscenizacja, jest to wszystko bardzo fajnie poprowadzone na tej pochyłej platformie, cała gra tych świateł i cieni, wspaniała choreografia tancerzy, która symbolizuje jakby też wielopłaszczyznowość różnych lęków, różnych przeciwności losowych. No naprawdę nadaje temu całokształt pewnego rodzaju dynamiki i czegoś nowego, czegoś też takiego fajnego, świeżego. Bardzo też mnie to cieszy, że jest to młoda twórczyni, która pochodzi z niedużego miasta w Polsce, z Ciechanowa. Z tego samego miasta zresztą, co słynna piosenkarka polska Doda. Więc Ciechanów chyba ma coś w sobie takiego, Szanowni Państwo, że te głosy tam się kształcą, prawda, niesamowicie i wybitnie. Natomiast bardzo też cieszy przede wszystkim to, że wśród ekspertów, wśród nie tylko polskich piosenkarzy i artystów, ale również międzynarodowych ekspertów muzycznych, zbiera pochlebne opinie, na które w pełni zasługuje. Trzymamy mocno kciuki za Alicję, wierzymy w kolejne jej sukcesy, wierzymy, że zdobędzie kolejne głosy i sympatie widzów nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. No i nie zapominajmy również, że podczas tegorocznego koncertu Eurowizji występuje nasza australijska reprezentantka Delta Goodrem, której też bardzo dopingujemy. Delta występuje z utworem Eclipse, który no też zbiera bardzo dużo pochlebnych opinii, a w całokształcie chyba swojego tutaj wykonania i aranżacji scenicznej, przygotowania i kostiumu i wszystkiego, chyba jest to najdroższa finansowo propozycja na Eurowizję, więc dopingujemy gorąco Alicji, trzymamy za nią mocno kciuki, wierzymy, że przede wszystkim jej wspaniały głos i skala głosu zostaną docenione, no jak również dopingujemy Delcie Goodrem, żeby osiągnęła również wysokie noty jako nasza australijska reprezentantka. Ściskam Państwa bardzo gorąco, życzę miłych wrażeń podczas oglądania tegorocznego koncertu Eurowizji. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: To był Michał Macioch, który mówił o naszych kandydatkach na Eurowizji, o Delcie, reprezentantce Australii i Alicji, przedstawicielce Polski z piosenką Pray. A oto co myślą nasze słuchaczki na temat piosenki polskiej reprezentantki.
3: Alicja co prawda reprezentuje trochę inny gust muzyczny niż mój, ale naprawdę bardzo jej kibicuję. To co pokazała wczoraj to niesamowity głos i świetne umiejętności wokalne. Moim zdaniem jeden z najmocniejszych głosów tej i poprzednich edycji Eurowizji, także trzymam mocno kciuki.
4: Tegoroczne wejście Alicji jest super mocne. Wiem, że niektórzy ją nazywają

0: naszą polską Beyoncé, bo rzeczywiście jej głos jest super silny, trochę takiej na granicy gospel. Piosenka jest piękna i na pewno jest troszkę inna od tych, które wchodziły na Eurowizję do tej pory. Uważam, że ma super szanse i wygląda bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Choreografia na scenie jest super i mam nadzieję, że zajdzie daleko.
1: Rozmawiam z polską wokalistką, obecnie mieszkającą w Newcastle, a z pewnością znaną Państwu, naszym słuchaczom, z wielu wykonań na scenie, tutaj w środowiskach polonijnych, ale nie tylko, Asią Łunarzewski. Witam Cię, Asiu.
2: Witam, witam serdecznie Ciebie, Dorotko, oraz słuchaczy Radia SBS.
1: Na pewno się nie zdziwisz. Moje pytanie, co myślisz o tegorocznej kandydatce na Eurowizji reprezentującej Polskę i jej piosence Pray? Oczywiście chodzi o Alicję Szemplińską.
2: Ja, drodzy słuchacze, oglądam i śledzę poczynania Alicji od jakiegoś czasu. Jest wspaniałą wokalistką. Piosenka naprawdę jest pełna energii. Ona sama ma niesamowity czarny głos. I początek tej piosenki jest taki bardzo energiczny, energetyczny i wprowadzający wszystkich w odpowiedni właśnie taki nastrój tego słowa pray. Także słuchajcie,
1: takiego powera daje, prawda? Bo to jest, właśnie zaczyna od takiego gospel, tak?
2: Tak, ja uwielbiam jej głos, mówię szczerze, i mam nadzieję, że będziemy wszyscy, no słuchacze będą... Polonia przede wszystkim tutaj trzeba będzie na nią głosować, bo możemy, no nie?
1: Padają takie opinie, że trochę refren, no ten refren, kiedy ona powtarza pray i później te głosy się nakładają, harmonizują, pray, pray. Ten moment taki duży, to jest takie typowe dla muzyki gospel, wywodzi się z tej muzyki śpiewanej w kościołach, muzyki afroamerykanów, tak? I oni właśnie śpiewali tak churalnie. Spadają słowa krytyki, że właśnie ten moment, który jest tym refrenem, on jest za mało taki chwytliwy, za mało wpadający w ucho. Co ty o tym myślisz?
2: Mogę tylko odpowiedzieć w ten sposób. Ja pamiętam, jak słuchałam rok temu Justyny Trzeczkowskiej i tyle słów krytyki pod adresem jej piosenki, i uwielbiałam słuchać, jak Justyna Trzeczkowska wychodzi z tego, że tak powiem, bez żadnego urąbku dla niej. Słuchajcie, to jest sprawa artysty. No trudno, żeby teraz nagle myśmy mówili, co miała zrobić, a co nie. Osobiście też wolałabym nie, żeby to nie było rapowanie, ale kto wie, być może właśnie ten rap przyniesie nam sukces i wygraną.
1: No właśnie, trzeba na pewno dać tutaj jej ogromne słowa uznania, bo dziewczyna wspaniale śpiewa po angielsku. Tam nie czuć w ogóle żadnego akcentu, nie wyczuwa się żadnego akcentu. I jest to wszystko bardzo dobrze, ładnie wyśpiewane. Nawet nikt by się nie zorientował, że ona jest z Polski, że ten język śpiewany jest jej drugim językiem, prawda?
2: Tak. Och, słuchajcie, to jest, no to już jest nowe pokolenie. To są młodzi, nie mają już akcentów. Oni uczą się angielskiego najmłodszych lat. Poza tym ona śpiewa muzykę właśnie angielską i to też pomaga. Nie, pięknie. Ja jestem naprawdę zachwycona i trzymam za nią kciuki. Tak samo trzymam kciuki za naszą Deltę Goodrem, którą uwielbiam i słucham. Także mamy
1: dwie dziewczyny, tak? Mamy co robić, bo mamy i Australię, i Polskę. Na Australię, z Australii nie możemy głosować, ale na Polskę możemy, drodzy Państwo.
2: Ale możemy powiedzieć Polsce, Polakom, słuchajcie, głosujcie na australijską piosenkę, bo jest świetna.
1: A no właśnie. Polacy w Polsce, głosujcie na Australię, a my w Australii będziemy głosować na Polskę. Asiu, dziękuję Ci serdecznie za te kilka słów, bo byłam bardzo ciekawa, co o tym myślisz. Polskich wokalistów w Australii nie jest aż tylu, aż tak wiele, dlatego pomyślałam sobie, a zapytam się ciebie, co z punktu widzenia profesjonalistki, zawodowej wokalistki, co myślisz o tym?
2: A jeszcze powiem na koniec, że u mnie w moim liceum, w którym uczę właśnie muzyki, my oglądamy z klasą 12, śledzimy Eurowizję i podoba im się ta piosenka polska. Także słuchajcie, mamy szansę.
1: Mamy szansę. Dziękuję ci serdecznie za tą wypowiedź.
2: Dziękuję.
1: Trzymamy kciuki i głosujemy, no oczywiście na te piosenki, które nam się podobają, a my mamy nadzieję, że zagłosujecie na Alicję, na jej utwór Prey, na polską piosenkę.
2: Dziękuję, do widzenia.

Drodzy Państwo, właśnie to ten utwór Prey i Alicja Szemplińska. Przypomnijmy, że tak jak wspominał Michał Maciuch, urodziła się w Ciechanowie. Od najmłodszych lat interesowała się muzyką i regularnie uczestniczyła w konkursach wokalnych. Szersza publiczność poznała jej dzięki udziałowi w programie Hit Hit Hura, emitowanym w TVP. Wokalistka od początku była jedną z faworytek programu i zachwycała jurorów swoją techniką oraz emocjonalnymi interpretacjami utworów. Zwyciężyła, a w nagrodę otrzymała zaproszenie do udziału w zajęciach śpiewu u Suda Rixa, jednego z najbardziej znanych nauczycieli wokalu na świecie. Program otworzył jej drogę do kolejnych muzycznych projektów i występów telewizyjnych. No, głos jest niesamowity, drodzy Państwo, czyli już wiemy teraz, że my w Australii, choć na pewno podoba nam się piosenka Delty Eclipse, nie możemy na Australię głosować, ale możemy głosować na innych kandydatów innych krajów, w tym na Polskę, czyli na Alicję, do czego Państwa bardzo zachęcamy. Jak zagłosować? Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish. Tam znajduje się artykuł pod hasłem Eurowizja 2026. Wszystko, co trzeba wiedzieć o konkursie. Znajdą też Państwo tam szczegóły, jak zagłosować. Oczywiście trzeba finał konkursu oglądać na żywo w SBS o 5 rano w niedzielę.

Posłuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

Opowieści z dawnych dni. Anna Przemyślitka, matka książąt. Żadna inna władczyni z epoki Piastów nie miała tylu dzieci. Anna Przemyślitka była pod tym względem rekordzistką, ale jej rola nie sprowadzała się do rodzenia. Ze swoją teściową słynącą z ascetycznych praktyk Jadwigą znalazła wspólny język. Mimo jej namów nie zrezygnowała jednak z drobnych przyjemności. Szczególnie upodobała sobie wesołe towarzystwo klarysek, z którymi jadała czasem obiady. Nie zdecydowała się też na białe małżeństwo. Z Henrykiem Pobożnym mieli 12 dzieci, z których 9 dożyła dorosłości. Jednak poza tym praktycznie nie ustępowała Jadwidze pola w fundowaniu klasztorów, modlitwach i działalności charytatywnej. Po śmierci męża zamieniła dostojne szaty na mnisią, szarą suknię, ścięła włosy, a wypełniwszy ostatni obowiązek wobec Henryka, jakim było odnalezienie jego ciała na polu bitwy, co z powodu dekapitacji władcy było możliwe tylko przez specyficzną budowę stopy, powstrzymała rozpacz i zakasała rękawy, a pracy miała mnóstwo. Przede wszystkim po odwrocie wojsk tatarskich trzeba było odbudować Śląsk. Szczególnie na obiekty sakralne Anna nie szczędziła funduszy. Nowy klasztor w Krzeszowie? Proszę bardzo. Klaryski we Wrocławiu? Czemu nie? Przed śmiercią przekazała nawet swój pałac na rzecz zakonu szpitalników. Lekką ręką rozdysponowywała w Pradze, Rzymie i Marburgu ornaty, kielichy i inne kosztowności. Klasztor w Trzebnicy otrzymał nawet relikwię – żebro świętej Elżbiety. W XVIII wieku manifestacja własnego miłosierdzia nie była niczym nadzwyczajnym wśród bogatych i wpływowych rodzin. Przy stole Przemyślitki zasiadał często bowiem ślepiec, nad którym roztoczyła pieczę. Od dnia narodzin opiekowała się niewidomym i dbała, by nie brakowało mu jedzenia i odzienia. Wdowa finansowała leki i nalewki ziołowe dla szpitali, wysyłała odzież i jedzenie do przytułków, osobiście odwiedzała ośrodki objęte swoją opieką. Co ciekawe, nie przestała tego robić nawet, gdy choroba uniemożliwiła jej chodzenie. W ostatnich latach życia zapadła bowiem na gościec, który odebrał jej władzę w kończynach. Kazała wówczas nosić się służbie na krześle. Jeśli zdarzyło się, że nie mogła pojawić się gdzieś osobiście, wysyłała posłańców z datkami i jedzeniem. W oczach rodziny i poddanych Anna była nie mniej bogobojna niż Jadwiga, jednak w przeciwieństwie do teściowej nigdy nie została świętą. Z jednej strony nikt się specjalnie o to nie starał. W przypadku Jadwigi o rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego wnioskowała jej córka Gertruda. Z drugiej cieniem na reputacji Anny kładły się spory z kościołem toczone przez jej syna. W zależności od źródła w chwili śmierci ojca miał 16 lub 21 lat. Niezależnie jednak od tego, kiedy faktycznie urodził się Rogatka, historia zna wielu młodszych władców. Mimo tego Anna sprawowała w jego imieniu rządy opiekuńcze przez przynajmniej kilka miesięcy. A dlaczego? Po pierwsze, Henryk Pobożny wyjątkowo powoli uczył swoich synów polityki, a jego przedwczesnego odejścia nikt się nie spodziewał. Po drugie, sam Bolesław zwyczajnie nie nadawał się do rządzenia. Już w dzieciństwie jego świątobliwa babka wieszczyła nieszczęście, jakie Rogatka ściągnie na ziemię śląską. Co innego Przemyślitka, wychowana na praskim dworze, gdzie rosło znaczenie dobrze urodzonych kobiet. Tak więc pomimo żałoby przejęła rządy w imieniu syna, a po zakończeniu okresu regencji dalej go wspierała, tak samo zresztą jak wszystkich młodszych. Niektórzy historycy są zdania, że Anna przy wsparciu wrocławskiego biskupa panowała na Śląsku znacznie dłużej, bo do 1248 roku, a sam Bolesław był jedynie niezainteresowanym polityką figurantem. Oczywiście jako kobieta nie mogła robić wszystkiego za niego. Na wyprawy wojenne, najczęściej zresztą przegrane, Rogatka jeździł samodzielnie. Jednak pieczęć Przemyślitki, kobieta w długiej sukni z obcisłymi rękawami, pojawiała się na dokumentach jeszcze przez lata. Księżna wdowa wydawała zgodę na postanowienia swoich dorosłych dzieci lub występowała w roli świadka.
O polsko-czeskie relacje dbała osobiście. Była jedną z nielicznych piastowskich matek, które sprawowały realną władzę. Annie ostatecznie nie udało się zapobiec utracie ziemi i podziałowi Śląska, ale dzięki sprawnej polityce przychylności stolicy apostolskiej, konsekwentnie podkopywanej przez najstarszego syna i autorytetowi wśród rodziny i poddanych, nie dopuściła do wielu tragedii. Chyba największą z nich byłaby realizacja krucjaty, którą arcybiskup Pełka ogłosił przeciwko Rogatce. Wiązałoby się to z wejściem wojsk na teren Śląska i utratą księstwa legnickiego. Aby temu zapobiec, młodsi synowie, najprawdopodobniej w porozumieniu z matką, porwali Bolesława i uwięzili we wrocławskim zamku. Książę przebywał tam do 1258 roku, kiedy arcybiskup zapadł na śmiertelną chorobę. Nie było dłużej powodu więzić Piasta, więc bracia, znów najpewniej z matczyną aprobatą, pozwolili mu uciec. 2 lata później niemłoda już księżna osobiście uczestniczyła w zjeździe w Głogowie, który zakończył część problemów Bolesława z kościołem. Prawdopodobnie traciła już wtedy władzę w nogach. Doczekała jeszcze zdjęcia ekskomuniki z Rogatki. Otrucia 2 swoich synów już nie dożyła. Umarła w czerwcu 1265 roku, a poddani uważali ją niemal za świętą. Bogactwa natury. Minerały fascynowały od wieków. Ich niezwykłymi właściwościami interesowali się filozofowie, uczeni, magowie i mistycy. Obecnie uzdrawiającą moc kamieni wykorzystuje litoterapia. Z minerałów sporządza się eliksiry. Otrzymuje się je poprzez zalanie kamieni wodą i pozostawienie w szklanym naczyniu wystawionym na działanie słońca lub księżyca na 6 godzin. Kamienie dobieramy w zależności od naszych potrzeb fizycznych lub psychicznych. W tym celu należy zapoznać się z właściwościami i oddziaływaniem poszczególnych minerałów.

0: Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie.
1: Po ukończeniu studiów prawniczych syn proponuje ojcu, staremu prawnikowi, że zastąpi go na jeden dzień w pracy, aby ten miał wolne po tylu latach charówki. Pod koniec dnia spotykają się i syn mówi: to było cudowne, pierwszy dzień w pracy, a ja zakończyłem sprawę, którą ty ciągnąłeś przez ostatnie 5 lat. Też mogłem to zrobić już dawno temu, ale trzeba było opłacić twoje studia. Jasiu mówi do mamy: mamo, tata dzisiaj 2 razy na mnie nawrzeszczał. Mama pyta: a dlaczego? Raz, jak mu pokazałem świadectwo, a drugi, jak zobaczył, że to jego.
0: Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z wami, życząc wspaniałego tygodnia.
2: Ogłoszenia lokalne dla mieszkańców Melbourne.
3: Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Australii zaprasza na wykład Przygoda i zwycięstwo w programie Australian Alone. Opowiada Krzysztof Wojtkowski. 14 maja o godzinie 19 w Polskim Biurze Opieki Społecznej Polker, 14 Lion Road, Mount Waverley.
2: Ogłoszenie dla mieszkańców Sydney. Związek Polski w Cabramatta zaprasza na obchody Dnia Matki do domu Orła Białego, róg ulic West i Barina Street w Cabramatta. Impreza odbędzie się w niedzielę 17 maja o godzinie 13. W programie 3-daniowy gorący smaczny obiad, występ zespołu Podhale, występ solisty i bogata loteria fantowa, a także muzyka do słuchania. W niedzielę 17 maja o godzinie 13 obchody Dnia Matki w domu Orła Białego w Cabramatcie. Drodzy Państwo, ja się z Państwem żegnam jeszcze tym mocnym uderzeniem piosenki Pray w wykonaniu Alicji, polskiej reprezentantki na Eurowizji. Jak głosować? A my z Australii możemy głosować na inne kraje, w tym na Polskę, na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish pod artykułem Eurowizja 2026. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Oczywiście trzeba oglądać finał Eurowizji na żywo, a zostanie on nadalny na 2 kanałach SBS w niedzielę o 5 rano. To wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Dorota Banasiak i jeszcze raz Alicja i reprezentantka Polski z piosenką Pray na Eurowizji. You told me to pray.